0: łatwe. Całym sobą pragnę wielbić Cię.
1: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.